urasa ariko babu zanje zana niwe kwikorera kwikorera kwikorera izi nyama zose fara fara nere ntambwe fara tujyane nagera bwango gera bwango